Vsi radi rokamo. Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rok Radio, čisti rok.